0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Nawet z daleka czuła jego wsparcie. Zrobiła kroki minimalnie, uchyliła drzwi. Rozejrzała się dyskretnie po sali. Patrzyła na skupionych reporterów, którzy zadawali pytania i szczerze współczuła oficerom za stołem, którzy wili się, żeby nie podać żadnej istotnej informacji. Wreszcie poruszono temat aresztowanego z okładki tabloidu. Rzeczniczka dała znak funkcjonariuszowi pilnującemu wejścia i drzwi, za którymi stała Lena, nagle się otworzyły. Miała wrażenie, że to wrota do piekła. Skoro jednak tyle nagrzeszyła, musiała je przekroczyć. Słyszała, jak ją anonsują, ale nie rozumiała praktycznie żadnego słowa. Tak była zdenerwowana. Usiadła we wskazanym miejscu. Ktoś przysunął jej mikrofon, a ona spojrzała na kartkę, którą przed nią położono. Rzut oka na pierwsze zdanie wystarczył, żeby wiedziała, że ktoś zmienił jej oświadczenie, które tak dopieszczali z komisarzem Rosą. Szukała szefa wśród zebranych, ale nie dostrzegła jego białej głowy. Za to na tyłach, aż pod ścianą, w stroju motocyklowym zobaczyła Noa. Ich spojrzenia się spotkały. A on lekko się uśmiechnął i pokręcił głową. Lena długo nie była w stanie wydusić z gardła ani słowa. Zrozumiała, co chciał jej przekazać i nie wierzyła, że zdobył się na coś takiego.
2: Czy to jest podejrzane, pani sierżant?
1: Jeden z dziennikarzy podniósł wysoko gazetę. Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, redaktorze. Odrzekła twardo. Odgarnęła długi kosmyk, który spadł jej na twarz. Uniosła butnie podbródek, chociaż po sali rozeszły się szepty oburzenia, a jeden z policjantów siedzących obok kopał ją bezceremonialnie pod stołem.
2: Jest oburzające, że w tak podły sposób manipulujecie niesprawdzonymi informacjami i robicie wodę z mózgu czytelnikom.
1: Ciągnęła coraz śmielej.
2: To nie jest dziennikarstwo. Sprawa jest w toku i nie mam nic więcej do dodania. Wiemy, że podejrzany przebywał całą noc w areszcie, a rano wpłacono kaucję.
1: Krzyknął inny dziennikarz.
2: Dlaczego został wypuszczony? I kim jest?
1: To tajemnica śledztwa. Odpowiedziała już niemal całkiem pewna, że postępuje słusznie. Jeśli informacja stanie się jawna, z pewnością się pan o tym dowie od rzecznika. Teraz już sala wrzała.
2: Ponoć pomyliła się pani i dokonała niesłusznego aresztowania.
1: Rzuciła dziennikarka z jakiegoś portalu.
2: Czy ojciec panią chroni? Jak się pani z tego wywinie?
1: Wykonywałam swoje obowiązki i nie mam sobie nic do zarzucenia. Przerwała jej Lena. To jak przebiegało zatrzymanie, zostawiam do oceny komisji dyscyplinarnej, jeśli takowa się zbierze. Mogę zapewnić, że na tę chwilę osoba ze zdjęcia nie ma nic wspólnego ze sprawą zabójstwa Emilii Strączyk. Myślę, że dla społeczeństwa jest ważniejsze, żebyśmy zajęli się tematem znalezienia winnego i zadośćuczynienia w ten sposób jej rodzinie. Wstała i na miękkich nogach odeszła od stołu. Miała pewność, że wszystkie oczy kamery skierowane są teraz na nią, więc chociaż miała ochotę skulić i biec, wyprostowała się i ze wszystkich sił powstrzymywała tempo. Myślała tylko o tym, że być może właśnie zaprzepaściła swoją karierę w policji. Ale cichy głos w głębi serca zapewniał ją, że postąpiła właściwie. Zanim schowała się za drzwiami, zerknęła w róg sali i zdziwiła się, bo nie dostrzegła tam podcastera. Nie była pewna, czy w ogóle tam był, czy tylko jej się przywidziało.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Wszystkim jej działaniom przyświecała myśl: przez odrodzoną kobietę, odrodzona rodzina. Przez odrodzoną rodzinę, odrodzone społeczeństwo. Irena w swoim życiu będzie trwać przy zasadach zaszczepionych w gimnazjum. Może zdąży jeszcze, jak wiele innych wdzięcznych wychowanek, napisać list do hrabianki, dziękując za hart ducha, spokój i odporność wewnętrzną, które bronią od pesymizmu i uszczęśliwiają. Jadwiga Reut-Tówna. Jaką rolę w kształtowaniu postawy życiowej Ireny odegrała dyrektorka gimnazjum Jadwiga Reut-Tówna? W jej prywatnych zbiorach znajduje się dużo pamiątek, w tym kronika sodalicji mariańskiej, do której należała. Stowarzyszenie religijno-społeczne zrzeszające czcicieli Maryi, zależne od kościoła, zobowiązywało do praktyk religijnych, szczególnej czci Najświętszej Marii Panny i doskonalenia moralnego. Od początku istnienia sodalicji jednym z celów jej pracy było oddziaływanie na środowisko szkolne. Cel ten realizowano m.in. przez urządzanie w szkole różnych imprez. Bywały odczyty wygłaszane przez zapraszanych prelegentów. Duże zainteresowanie wywołały odczyty na temat współczesnej literatury i poezji religijnej, wygłoszone w roku 1938 przez Irenę Gombrowicz z wydawnictwa Verbum i Jana Miernikowskiego, poetę, wykładowcę języka polskiego w starszych klasach. Losy Ireny Gombrowicz i Jadwigi Reut-Tówny kilkakrotnie się splatają. Najpierw szkoła, potem wspólne działania w Ochotniczym Komitecie Obrony Polski i wreszcie powojenna praca w Kielcach. Reut-Tówna była tam dyrektorką prywatnego gimnazjum męskiego imienia świętego Stanisława Kostki. Reut-Tówna pisze w dzienniku: początki w ogłodzonych Kielcach były bardzo trudne. Potem poszło wszystko normalną drogą. Mieliśmy 100 uczniów w pensjonacie. Przez ostatnie 2 lata istnienia szkoły urządzałam z Możdżeńską i Gombrowiczówną zjazdy naszych byłych wychowanek. Zwykle przyjeżdżały 24 sierpnia na parę dni. Gmach sprzątnięty, wyszorowany. Przyjeżdżało ich około 100 i lokowały się w sypialni internatu. Panna Jadwiga Reut, 1881-1972, należała do zakonu świeckiego, bezhabitowego zgromadzenia sióstr posłanniczek Najświętszego Serca Jezusowego, tak jak hrabianka Cecylia Plater-Zyberkówna, i po odbyciu kursów pedagogicznych w 1910 roku została przełożoną wówczas 7-klasowego zakładu naukowego hrabiny Cecylii Plater-Zyberkówny przy ulicy Pięknej 24.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Po reklamie.
3: Dla wszystkich, którzy spędzają wakacje na Pomorzu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na

Czy nad Bałtykiem, czy nad Adriatykiem? RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial? A może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej? Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
6: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
7: Na zysk?
6: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
7: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
6: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
7: W takim razie kieruj mnie na zysk.
8: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
0: Po reklamie.

0: reklama.
1: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też, to poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera w wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja od 17 lipca tylko w kinach.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie.
14: Z pozdrowieniami dla tych, którzy nie mogli nigdzie wyjechać. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Byłoby się, ale jest tak gorąco, że tylko lemoniatki się chce. O, i nawet jest jakaś puszka.
2: Ares, nie otwieraj, kochany, to puszka Pandory.
3: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już jutro po 11:00.
4: Reklama. Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie, po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Po reklamie.

0: reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też, to poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
11: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
12: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
13: Spokojne życie Jordan gwałtownie wdziera się przeszłość. Miłosny trójkąt i literatura, przesycone pożądaniem rozmowy. Jedna decyzja, która zmieniła wszystko. Lily King, Król Serce. Poleca wydawnictwo Znak.
0: Po reklamie.
14: RMF Classic. Dla wszystkich, którzy są w drodze na wakacje.

0: Dzień dobry, tu Julia Sarzyńska. Zapraszam Was do filmowej podróży po świecie. Naszą przygodę zaczniemy od wizyty w Stanach Zjednoczonych. Po drodze zajrzymy do Krakowa, stamtąd polecimy do Berlina, a na koniec odwiedzimy plan filmowy w Londynie.
1: Filmowe pocztówki z wakacji. RMF Classic prezentuje świat z filmowych kadrów.
0: Naszym podróżom towarzyszyć będzie jak zwykle najpiękniejsza muzyka filmowa i klasyczna. Rozpoczniemy od piosenki z filmu Buster, I Got You Baby.

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.

0: To był siódmy taniec słowiański, opus 72 Antonina Dworzaka. I tym tanecznym krokiem przenieśmy się do Stanów Zjednoczonych. To tam jest nasza korespondentka Lidia Krawczuk. Razem z nią zajrzymy teraz na amerykański plan filmowy.
1: Miejsca znane z amerykańskich filmów. Prezentuje Lidia Krawczuk.
2: Jest droga, którą zna prawie każdy. Wystarczy powiedzieć Route 66, droga 66. Większość z nas od razu widzi długą drogę, stare neony, przydrożne bary i klasyczne amerykańskie samochody. Legendarna trasa prowadząca z Chicago do Santa Monica przez blisko 4000 km i 8 amerykańskich stanów. To jedna z najbardziej filmowych dróg świata. Route 66 pojawiła się w dziesiątkach filmów i seriali, ale młodsze pokolenie najlepiej znają z animacji auta.
3: You're in Radiator Springs, the cutest little town in Carburetor County.
4: Walt Disney Pictures presents...
3: My name's Mater.
2: Mater?
3: Yeah, like tomato.
2: Zanim powstał film Auta, twórcy Pixara przejechali Route 66, zatrzymując się w małych miasteczkach, starych motelach i przy przydrożnych barach. Rozmawiali z mieszkańcami i właśnie z tych spotkań narodziło się fikcyjne Radiator Springs. Nawet niektóre postaci mają swoje odpowiedniki w prawdziwych ludziach mieszkających przy Route 66. Sama droga została wyznaczona w 1926 roku. Szybko zyskała przydomek Mother Road, Matka Dróg. Dla tysięcy rodzin uciekających przed suszą i wielkim kryzysem była drogą do nowego życia w Kalifornii. Później stała się symbolem wakacyjnych podróży, wolności i amerykańskiej motoryzacji. Ale wraz z budową nowoczesnych autostrad ruch zaczął omijać małe miejscowości. Stacje benzynowe, motele i restauracje pustoszały. W 1985 roku Route 66 oficjalnie zniknęła z amerykańskiego systemu dróg. To jednak nie był koniec jej historii. Dziś przeżywa drugą młodość. Turyści z całego świata przyjeżdżają tu nie po to, żeby jak najszybciej dojechać do celu. Wręcz przeciwnie, zatrzymują się przy starych neonach, zabytkowych stacjach benzynowych, klasycznych dinerach i motelach, które pamiętają złote czasy amerykańskich podróży. Route 66 już dawno przestała być zwykłą drogą, stała się symbolem Ameryki. I chyba żadna inna trasa nie doczekała się tylu filmów, piosenek i opowieści.
0: Lidia Krawczuk powróci do nas o tej samej porze w przyszłym tygodniu. Jednocześnie zachęcam do posłuchania jej wspaniałego podcastu Ameryka i ja, dostępnego na stronie RMF Classic. My w Ameryce pozostajemy, bo teraz przed nami Don Henley i The Boys of Summer.

Tu RMF Classic. Za nami muzyka Henryka Kuźniaka z kultowego filmu Seksmisja. A przed nami teraz piosenka z filmu Don Juan de Marco w wykonaniu niezastąpionego Briana Adamsa.

To była ścieżka dźwiękowa z pierwszego sezonu serialu Rycerz Siedmiu Królestw. Z tego świata fantazy przenieśmy się do świata magii. W RMF Classic zagram dla Was walc z Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego. Trudno uwierzyć, że ten najsłynniejszy balet Czajkowskiego nie od razu podbił serca publiczności. Dopiero po latach został doceniony. Balet Czajkowskiego stał się ponadto inspiracją dla filmu Czarny Łabędź, za który to Natalie Portman zdobyła Oscara. Razem z Czarnym i Białym Łabędziem popłyńmy teraz w rytmie walca.

0: reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
0: Po reklamie.
9: Chwytaj dzień. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Jak zjednoczonych już byliśmy, ale przed nami jeszcze Berlin i Londyn.
1: Filmowe pocztówki z wakacji. RMF Classic prezentuje świat z filmowych kadrów.
0: Już niedługo porozmawiamy trochę o fenomenie pocztówek, a teraz powróćmy na bezkresne prerie Dzikiego Zachodu i posłuchajmy muzyki Johna Debneya z filmu Horyzont, rozdział pierwszy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek Lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już jutro po 15:00.
4: Reklama.
5: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale.
6: Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic.
5: Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas.
6: Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości.
5: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
7: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sykut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
11: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
12: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A ci Cisowianka. Woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana. 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
4: Po reklamie.
0: RMF Classic. Dla wszystkich, którzy wypoczywają na Mazurach.

0: Wybrzmiał menuet z Divertimenta Dedur Wolfganga Amadeusza Mozarta. A już teraz, tak jak obiecałam, o znaczeniu kulturowym, politycznym i społecznym pocztówki opowie nam Dariusz Stańczuk.
1: Kadry z pocztówek w RMF Classic.
2: W tym wakacyjnym cyklu pod lupę bierzemy fenomen pocztówki. Zwana z początku kartą korespondencyjną, jeszcze nieilustrowana pocztówka od swojego pojawienia się w latach 60. XIX wieku sporą przeszła ewolucję, mówi prezeska fundacji posiadającej imponującą kolekcję pocztówek Katarzyna Sosenko z Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków.
3: Z dzisiejszej perspektywy, mając media społecznościowe, które komunikują bardzo intensywnie o tym, jak spędzamy czas, jakie są mody, obyczaje i zwyczaje w różnych częściach świata, to właśnie trzeba pamiętać o tym, że właśnie pocztówka te 150 lat temu od momentu wynalezienia właśnie stanowiła takie źródło informacji wizualnej, czyli właśnie przekazujące w taki otwarty sposób, bo to jest forma otwartej korespondencji w przeciwieństwie do listów, właśnie szybkie informacje, co robimy, gdzie się znajdujemy, jak spędzamy czas. I w ten sposób pocztówka stała się bardzo ważnym źródłem ikonografii, czyli źródłem wiedzy o obrazie, ale też źródłem badań takich pomocniczych różnych dziedzin, czy to socjologii, czy to mody, dlatego że mamy na pocztówkach udokumentowany rozwój strojów z różnych epok, czy na przykład motoryzacji, czy różnych obyczajów, czy na przykład humoru, czy też nawet propagandy. I ja, jak kończyłam historię sztuki, stwierdziłam, że to zaplecze, którym dysponuję, czyli zbiory rodzinne, czyli kolekcja prawie licząca milion egzemplarzy, jest świetnym materiałem badawczym i postanowiłam napisać pracę magisterską o propagandzie właśnie na pocztówce, dlatego że pocztówka też przenosiła różnego rodzaju ważne treści, które były szybko i łatwo komunikowalne dla społeczeństwa. Czyli tutaj mieliśmy zarówno kwestie związane z cenzurą, ale też to, co wymagało jakby stworzenia nowych środków wyrazu do przekazania różnych treści, ale też pewnego rodzaju takie treści polityczne związane z socrealizmem i z odbudową kraju i z rozwojem właśnie gospodarki.
2: W kolekcji rodziny Sosenków są też najstarsze pocztówki kojarzące się z beztroskim czasem, podróżami, wakacjami. Te niezwykłe eksponaty obejrzycie w Muzeum Zabawek w Aptece Designu w krakowskiej dzielnicy Wesoła. Polecamy.
1: Kadry z pocztówek w RMF Classic. Projektuje Dariusz Stańczuk.
0: Dziękujemy, Darku, to była cudowna przygoda. A może wy też wybierzecie się do Muzeum Zabawek w Krakowie? Tymczasem I See Fire z filmu Hobbit zaśpiewa nam Ed Sheeran.

W RMF Classic usłyszymy fragment piątej symfonii C-moll Ludwika van Beethovena. Nie da się ukryć, że jest to najbardziej znana część ze wszystkich symfonii Beethovena. No, może poza Odą do radości z symfonii dziewiątej. Piąta symfonia inaczej nazywana jest także symfonią losu. Dlaczego? Rzekomo sam Beethoven na pytanie o ten słynny czteronutowy motyw otwierający piątą symfonię miał odpowiedzieć: tak oto los puka do drzwi. Motyw ten to tak zwany motyw losu. Posłuchajmy zatem, co los ma nam do powiedzenia.

To była tradycyjna melodia ludowa w aranżacji Adama Palmy, czyli Polka Dziadek. Za chwilę w RMF Classic muzyka z filmu Projekt Hail Mary, czyli ekranizacji bestsellerowej powieści Andy'ego Weira, który dedykował ją członkom zespołu The Beatles. Tym razem los Ziemi spoczywa nie w rękach zawodowego astronauty, a nauczyciela biologii, który niespodziewanie trafia na najważniejszą misję w historii ludzkości. Niespodziewana jest także przyjaźń, którą zawiązuje. To cudowna historia o współpracy i relacjach ponad podziałami. Na ekranie w roli biologa astronauty widzimy Ryana Goslinga. Muzycznie towarzyszy mu zespół The Beatles.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Pisarka, ikona kultury francuskiej i najważniejsza kobieta w życiu Chopina, George Sand. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza do domu urodzenia kompozytora w Żelazowej Woli na wystawę czasową George Sand 1804-1876 w kalejdoskopie życia i sztuki. Bilety dostępne na bilety.niwc.pl. Patronem medialnym wystawy jest RMF Classic.
11: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
12: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
13: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
0: Po reklamie.
14: Spokojna przystań dla żeglarzy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Kilka minut temu wybiło południe. Tę godzinę otworzyła piosenka Erika Claptona z filmu Rush, a po niej usłyszeliśmy muzykę Hansa Zimmera z filmu Wonder Woman.
1: Filmowe pocztówki z wakacji. RMF Classic prezentuje świat z filmowych kadrów.
0: Tu Julia Sarzyńska. Zapraszam Was na niedzielne spotkanie z filmowymi plenerami. Nasze podróże odbywać się będą w takt najpiękniejszej muzyki filmowej i klasycznej. Zaczniemy od muzyki na pewno dobrze Wam znanego greckiego kompozytora Vangelisa.

0: reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
11: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
10: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
11: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
14: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Po reklamie.
16: Lato w podróży z RMF Classic.

0: To był menuet z Symfonii Londyńskiej nr 104 Józefa Haydna. Z takimi radosnymi emocjami powitajmy teraz Magdę Juszczyk, która dzisiaj zabierze nas do stolicy Niemiec.
1: Miasta w roli głównej oprowadza Magda Juszczyk.
2: Rzut beretem od granicy, zatem łatwo wyskoczyć do tego miasta, choćby na weekend, by podążać ścieżkami, jakie wybierali filmowcy kręcący filmy w Berlinie. A stolica Niemiec często grywa w filmach, jest też, by tak rzec, kinogeniczna. Na początek dwa tytuły, które reprezentują zgoła odmienny krajobraz emocjonalny. Dynamiczny film Toma Tykwera Biegnij Lola Biegnij z 1998 roku i poetycka opowieść Wima Wendersa Niebo nad Berlinem z 1987. W pierwszym, bardzo kolorowym, główna bohaterka biegnie ulicami miasta na ratunek swojemu chłopakowi, a ma 20 minut, by go uratować. W drugim, czarno-białym, aniołowie przyglądają się podzielonemu murem miastu. Jest jeszcze trochę zapomniany film, w którym Berlin stanowi scenerię, życie na podsłuchu, obsypany nagrodami, od Oscara przez Baftę po europejskie nagrody filmowe. Agent Stasi w NRD otrzymuje zadanie śledzenia poczynań znanego pisarza i jego partnerki. W miarę coraz głębszego wnikania w podsłuchiwane życie pojawia się w tym człowieku coraz więcej empatii wobec śledzonego obiektu. Film znajdziecie zupełnie za darmo w sieci i jestem przekonana, warto do niego wrócić. Kinematografia niemiecka ma wspaniałe filmy, które bywają mniej lub bardziej znane w naszym kraju. Nie zawsze Berlin ma szczęście do bycia przez nas oglądanym na dużym ekranie, ale Goodbye Lenin był w 2003 roku takim filmem, na który zapanował wręcz szał. Matka Aleksa doznaje szoku podczas upadku muru berlińskiego i w trosce o jej zdrowie syn utrzymuje matkę w przekonaniu, że komunizm się nie skończył. Film Wolfganga Beckera przyczynił się do swoistej nostalgii za czasami, gdy mur dzielił Berlin. Podróże do tego miasta tropami odnoszącymi się do tamtej rzeczywistości zyskały na popularności. Dziś pamiętamy chyba głównie to, że w Goodbye Lenin zagrał Daniel Brühl, będący na początku swojej światowej kariery. Berlin wybrał też jako scenerię dla swojego kina Steven Spielberg, kręcąc tu w 2015 roku swój historyczny film szpiegowski Most szpiegów. A na koniec tej mojej dzisiejszej wizyty w filmowym Berlinie chciałabym polecić Wam film Kabaret Boba Fossi. 8 Oscarów, 7 nagród BAFTA, 3 Złote Globy. To świetna argumentacja, byście zechcieli wrócić do tego fenomenalnego dzieła z 1972 roku. A, jeszcze Liza Minnelli i Michael York na ekranie. Ale dla mnie to wciąż i wciąż przerażająca opowieść o nazizmie, który dochodzi do władzy. Zatem Kabaret w 2026 roku oglądany być może ku przestrodze.
0: Magda Juszczyk pokazała nam piękny filmowy Berlin. A my teraz powitajmy w RMF Classic świat włoskiej animacji. Przed nami piosenka z filmu Luca.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Reklama.
2: Od Zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też, to poprosimy.
7: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Tu RMF Classic. Za chwilę usłyszymy Pawana Gabriela Fauré. Pawana to powolny, uroczysty taniec dworski, który narodził się w XVI wieku. Posłuchajmy, jak jego dostojność oddała angielska orkiestra kameralna pod batutą Paula Tortelier.

To była niezwykle popisowa i robiąca wrażenie etiuda C-small op. 10 nr 2 Fryderyka Chopina. Przy fortepianie nie kto inny jak Bruce Liu, zwycięzca poprzedniej 18. edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. A skoro o zwycięzcy już mówimy, to teraz w RMF Classic usłyszymy piosenkę z filmowego musicalu Mamma Mia! The Winner Takes It All, czyli zwycięzca bierze wszystko, o czym zaśpiewa nam Meryl Streep.

0: Reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser Królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Dziękujemy! Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie.
11: Dla wszystkich, którzy rozbili namioty gdzieś w Polsce. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Tu Julia Sarzyńska. Rozpoczynamy ostatnią już godzinę filmowych podróży po świecie. Spędzimy czas w towarzystwie najpiękniejszej muzyki filmowej. Pojawią się też perełki muzyki klasycznej.
1: Filmowe pocztówki z wakacji. RMF Classic prezentuje świat z filmowych kadrów.
0: Już niedługo odwiedzimy Londyn. To tam czeka na nas szalona, zabawna i na pewno dobrze Wam znana filmowa bohaterka. Wiecie, o kim mówię? Mogę tylko podpowiedzieć, że przed chwilą usłyszeliśmy piosenkę właśnie z tego filmu. All by Myself zaśpiewała Celine Dion, a o tej zwariowanej bohaterce dowiecie się więcej niebawem. Tymczasem posłuchajmy utworu nowego w naszej playliście, czyli muzyki z piątego sezonu serialu The Bear.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Dogrzewasz tym naszym słońcem w te wakacje.
2: Korzystam, że Zeus na urlopie i nikt nie rzuca piorunami.
3: Ojca nie ma, grzeje fajnie. Do pełni szczęścia brakuje nam muzy.
1: To ja zawołam Erato.
3: Za mądry to ty nie jesteś, Apolciu. Muzy filmowej z RMF Classic.
4: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już jutro po 11:00.
5: Reklama.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
12: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
14: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
14: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
15: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
17: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
18: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
19: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
20: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
21: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
22: Po reklamie.

0: Słuchacie RMF Classic. To był utwór z czwartego sezonu serialu Bridgertonowie. W Anglii pozostajemy i zapraszam Was teraz do Londynu. To tam z korespondentem RMF FM Bogdanem Frymorganem spacerujemy śladami lokalizacji kultowych filmów. Dzisiaj zajrzymy na Borough Market, gdzie mieszkała filmowa Bridget Jones.
1: Jest takie miasto, Londyn. Po filmowym Londynie oprowadza Bogdan Frymorgan.
2: Resolution number one, lose 20 pounds. Number two, drink less.
3: W tym niewielkim mieszkaniu nad pubem The Globe widzimy pierwsze ujęcia, w których Bridget tańczy w piżamie, pije wino, pali papierosy i przeżywa miłosne zawody, pisząc swój pamiętnik. Później wielokrotnie na ekranie wracamy do tego miejsca, które jest dla Bridget schronieniem przed zgiełkiem Londynu, a często też przed zawirowaniami jej chaotycznego życia. To Borough Market, gdzie nakręcono wiele scen z udziałem bohaterów tych popularnych filmów. Jeden z najstarszych targów spożywczych w Londynie ma ponad 1000 lat. Znajduje się tuż pod wiaduktami kolejowymi, gdzie bez przerwy słychać stukot pociągów, a wokół kłębią się tłumy ludzi. Czuć zapach jedzenia z całego świata i panuje wieczny gwar. Wybór tej lokalizacji idealnie współgra z charakterem Bridget Jones, dziewczyny głośnej, uroczo nieporadnej, dalekiej od perfekcji i wiecznie szukającej swojego miejsca na ziemi. Stąd już tylko kilka kroków do południowego brzegu Tamizy. To moja ulubiona trasa spacerowa. Prowadzi wzdłuż szekspirowskiego teatru The Globe i Muzeum Sztuki Nowoczesnej Tate Modern. Można nią dojść aż do South Banku, który jest artystycznym i kulturalnym sercem Londynu. Tam do wyboru są teatry, sale koncertowe i wystawy. Czego tylko dusza zapragnie. Z Londynu Bogdan Frymorgan.

Już teraz zapraszam na kolejny odcinek filmowych opowieści ze stolicy Wielkiej Brytanii. Za tydzień o tej samej porze. Bogdan Frimorgan mieszka w Londynie od wielu lat. Jest korespondentem radia RMF FM, fotografem i autorem kilkunastu książek. Po tej pięknej opowieści usłyszymy teraz piosenkę z trzeciej części filmu Strażnicy Galaktyki.

Słuchacie RMF Classic. Już za chwilę zagram dla Was fragment baletu Romeo i Julia Sergiusza Prokofiewa. Moje wspomnienia z tą muzyką są takie, że w szkole muzycznej na zakończenie zajęć z rytmiki tańczyliśmy układ baletowy do tego właśnie fragmentu, przed całą szkołą. Nie do końca pamiętam dlaczego, ale ja byłam kwiatkiem. Naprawdę wyjątkowa rola. A jakie są Wasze wspomnienia? Mi przed oczami pojawia się zielona, tiulowa spódniczka.

Tu RMF Classic, a to była Italiana z trzeciej suity od Torino Respighi. W dzisiejszych filmowych pocztówkach z wakacji zwiedziliśmy Stany Zjednoczone, Berlin, Londyn i Kraków. Po godzinie 14 Magda Juszczyk zabierze Was do Ogrodu Botanicznego. Ja dziękuję za te 4 godziny i jeszcze teraz, na zakończenie, zagram dla Was najpiękniejszą muzykę z pięknego filmu Pretty Woman. Do usłyszenia, Julia Sarzyńska.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: dalej masz. Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
4: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit.

0: Och, gotów jestem już wyjść z tego miasta, ręce wytrzeć o liście, cały ten kurz, tłuszcz miasta wytrzeć o liście. Wyjdź ze mną, zobaczysz. To jest fragment wiersza Marcina Świetlickiego, na pewno dobrze wam znany. Postanowiłam właśnie nim się dziś z wami przywitać, bo a nuż, spędzacie lato w mieście i macie taką potrzebę, a może już jesteście pośród zieleni i nie brakuje wam doświadczeń z przyrodą. Tak czy siak, ten program, który właśnie zaczynamy, idealnie wpisze się w każde okoliczności przyrody i niepowtarzalnej. Ogród botaniczny do godziny 18. Spróbujemy przenieść was w te zieloności wszelakie i dobrać muzykę do takiego krajobrazu. Na początek fragment ścieżki dźwiękowej z filmu Żywot Briana według Monty Pythona. Kto wie, może wybierzecie ze mną najlepszy soundtrack do zieloności i błękitu nieba.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse.
0: I po tych słowach jeszcze dodam, że nazywam się Magda Juszczyk. Możecie pisać do mnie przez całą audycję magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl o muzyce, o przyrodzie, o waszych doświadczeniach z błękitem nieba.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Teraz coś dla tych, którym z jednej strony leży na sercu dobro naszej planety, z drugiej zaś chcą dowiedzieć się czegoś więcej na temat roślin, jakie warto sadzić w ogrodach, przydomowych ogródkach, czy nawet na skwerach w miastach, czy tak zwanych terenach zielonych aglomeracji. O takich właśnie drzewach i krzewach opowiada w RMF Classic Marek Styczyński, etnobotanik, doświadczony leśnik, specjalizujący się w ekologii terenów górskich, wykładowca akademicki i praktyk życia blisko natury, a także autor książki pod naprawdę ujmującym tytułem Ocalą nas małe drzewa, zadrzewienia karmiące dla wszystkich. Z Markiem Styczyńskim rozmawiała nasza dziennikarka Katarzyna Chnat.
0: Sadzimy drzewa, namawia Katarzyna Chnat.
2: Rekordowe upały, susza i coraz większy problem z wodą. Czy odpowiedzi na te wyzwania rosną tuż obok nas? Okazuje się, że dobrze dobrane drzewa mogą zatrzymywać wodę, chłodzić otoczenie i wzmacniać lokalną przyrodę. O tym opowiada Marek Styczyński, autor książki Ocalą nas małe drzewa, zadrzewienia karmiące dla wszystkich. Zapraszam na ciąg dalszy naszej rozmowy. Marek Styczyński ponownie razem z nami. Marku, dziś chciałabym cię zapytać o morwę, bo na przykład suszona morwa biała ostatnio rządzi w sklepach ze zdrową żywnością. Jako świetna przekąska również latem.
3: Przekąską to jest mało powiedziane. Suszona morwa biała jest zaliczana do tak zwanych power food, czyli coś, co uczyni nas...
2: Albo superfood.
3: Superfood, co uczyni nas strasznie zdrowymi, silnymi, odpornymi i tak dalej. I tym jest 100% prawdy, jeżeli chodzi o ten gatunek. Tylko trzeba uważać z morwą, dobierając sobie morwy do ogrodu, bo no niestety nasi handlowcy sprzedają sadzonki morwy białej i czarnej, a to jest zawsze morwa biała. W książce dość dużo o tym piszę, bo się naprawdę napatrzyłem morwy czarnej, która rośnie w Azji, zupełnie inaczej wygląda i nic z tym nie ma wspólnego kolor owoców. Po prostu morwa biała ma czasami owoce ciemno-bordowe, może nie czarne, ale ta czarna to rzadko też jest taka zupełnie czarna. Białe najczęściej, no jakieś czerwonawe i ciemno-bordowe, które mogą chodzić za czarne. To jest zawsze morwa biała. Problem jest taki, czy nie problem właśnie, taki, że ta biała dużo lepiej u nas rośnie. Morwa czarna niespecjalnie się nadaje, na pewno nie na tereny górskie. Ona potrzebuje troszkę więcej ciepła, ale ze zmianą klimatu już w Szczecińskim, wokół Wrocławia, na całej tej ścianie zachodniej, to spokojnie ta czarna mogłaby rosnąć. Nie jest to tak całkiem małe drzewo, ale w całej strefie śródziemnomorskiej nauczono się robić z morw parasole, żeby nie kupować parasoli, żeby mieć naturalne parasole. Morwa jest tak jak wierzba, bardzo podatna, nie choruje, nie ma z tym jakiejś krzywdy związanej. Bardzo jest podatna na formowanie. I zazwyczaj no, nas to czasem szokuje. W Grecji jest na zimę ucinana, praktycznie tak jakby ogławiana. Kilka jest zostawianych tylko konarów. Z tego wyrastają pręty ulistnione, duże liście, bo to na świeżych prętach i otrzymujemy parasol, pod którym bardzo miło posiedzieć.
2: O morwie i innych roślinach więcej przeczytacie w książce Marka Styczyńskiego Ocalą nas małe drzewa, zadrzewienia karmiące dla wszystkich. A ja na ciąg dalszy naszej rozmowy zapraszam znów za tydzień o tej samej porze.
0: Sadzimy drzewa. Namawia Katarzyna Chnat.

Słuchacie RMF Classic. Nie wiem, czy temat z produkcji serialowej Skarb Narodów na skraju historii jest idealny do słuchania pośród zieloności w parkach, na łąkach albo na zazielenionych skwerach miejskich. Możecie pisać do mnie w tej sprawie magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl. Który temat przypadł wam dziś najbardziej do gustu? Przed nami piosenka, która idealnie nadaje się do słuchania pod jabłonią. Michael Bublé i utwór zatytułowany Feeling Good. Zróbcie głośniej.

0: Dzisiaj w programie Ogród Botaniczny, no chyba nie może zabraknąć pewnej filmowej propozycji. Długo ze sobą walczyłam, mówić wam o tym filmie czy nie, mówić dziś czy może kiedy indziej. Nie ma co czekać, może jutra nie będzie. Film Milcząca Przyjaciółka pojawił się w maju w kinach i naprawdę podbił serca wszystkich tych, którzy mają czuły stosunek do przyrody, ale też tych, którzy ignorują ją. Milcząca Przyjaciółka nagrodzona została w ubiegłym roku na festiwalu w Wenecji, między innymi nagrodą Fipreski. A seans to niezwykłe doświadczenie i być może okazja do tego, byście inaczej popatrzyli na to, co macie w doniczkach na parapecie. W sercu Uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego rośnie okazały miłoząb japoński, Ginkgo biloba, taka jest jego alternatywna nazwa. I to drzewo przez lata stało się niemym świadkiem i uczestnikiem historii trojga nieznajomych. Zdeterminowana dziewczyna walczy o miejsce na Wydziale Botaniki, szukając w cieniu drzewa schronienia przed uprzedzeniami zdominowanego przez mężczyzn świata nauki. Samotny student, który nigdy nie zwracał uwagi na rośliny, w jego milczącej obecności odnajduje punkt oparcia po życiowym zawirowaniu. Neurolog jest też w tym filmie. Neurolog z Hongkongu pod wpływem kontaktu z drzewem zaczyna kwestionować swoje naukowe przekonania i odkrywa głęboką więź między tym, co widzialne, a tym, co nieuchwytne. Milczącą Przyjaciółkę znajdziecie przy odrobinie szczęścia w kinach. Szukajcie i czekajcie, bo być może już niebawem pojawi się w streamingu.
1: Ogród Botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial? A może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej? Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Bo w Media Expert taniej ma.
10: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Na portalu w internecie TVN24, TVN Warszawa znajduje bardzo interesującą informację dotyczącą mieszkańców stolicy. Otóż Park Arkadia do końca roku ma przejść remont. To teren Skarpy Wiślanej, pełen zbiorników wodnych i naturalnych mokradeł, obszar położony na północ od Królikarni, a także znajdujące się u jej stóp stawy, będące niegdyś jej częścią. Ten park powstał w latach 1968-1970 według projektu Longina Majdeckiego. No i teraz czeka nas remont, który sprawi, że Park Arkadia stanie się bardziej dostępny, przyjazny dla mieszkańców i zwierząt. Rozpoczęły się prace budowlane w parku. Według harmonogramu mają potrwać do końca roku, a remont rozpoczęto w północnej części parku u podnóża Skarpy. Odnawiane są zniszczone alejki. W większości miejsc zostaną one wykonane z nawierzchni mineralnej. Po wschodniej stronie jednego ze zbiorników na powierzchni 300 metrów kwadratowych posadzone zostaną nowe rośliny. Uznałam, że warto wam donieść o tym w magazynie Ogród Botaniczny. Teraz Harry Gregson-Williams i Rupert Gregson-Williams w owocu swojej pracy nad soundtrackiem do produkcji Pozłacany wiek. Nad soundtrackiem do produkcji Pozłacany wiek.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już jutro po 15:00.
4: Reklama.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą.
8: Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Kaufland jest
11: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: Po reklamie.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Ta pani lubi być w relacji z przyrodą. Sama uprawia rośliny, spędza chętnie czas na działce i z dumą nosi koszulkę, jaką dostała od swoich redakcyjnych koleżanek z napisem "Działka moje hobby". I też opowiada wam o naturze w programie RMF Classic Naturalnie. Ula Urzędowska, właśnie o niej mówię. I ta dziennikarka naszej stacji latem brata się jeszcze z napotykanymi na łonie natury robalami.
0: Ale robale, pod lupą RMF Classic.
2: Dziś przedstawię wam słonika. To słonik polski. Słonik żołędziowiec, chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych. Wymiary od 4 do 8 mm. Znak rozpoznawczy? Długi ryjek przypominający trąbkę. Ten ryjek to wydłużona na kształt trąby głowa, na końcu której znajduje się aparat gębowy. Ryjek umożliwia ryjkowcom pobieranie pokarmu roślinnego. To gatunek pospolity. Samica słonika ma ryjek niemal równy długości jej ciała. Z pewnością nie jest to zbyt komfortowe przy poruszaniu, ale ważne i strategiczne. Służy do żołędziowych odwiertów. Słoniki wiercą otwór w górnej części żołędzia, aby złożyć tam jaja. Robiąc to, zapierają się przy tym mocno nogami, aby nie spaść. Wgryzienie się w twardą i śliską skorupkę to bardzo trudne zadanie. Czasami udaje się znaleźć naturalne szczeliny w żołędziu, wtedy jest nieco łatwiej. Ale i tak chwila nieuwagi może kosztować życie. Na dodatek, żołędziowy plac budowy z rozpoczętym już odwiertem to łakomy kąsek dla innych samic, które chętnie przyjdą na gotowe. Walka jest naprawdę zacięta, a strategie są co najmniej dwie. Wrogie przejęcie wydrążonej dziurki przez włożenie ryjka z miną, no i co mi teraz zrobisz? Albo przebiegłe i sprytne udawanie samca, aby odwrócić uwagę wiercącej samiczki i wykorzystać gotowy otworek. W Polsce występuje 8 gatunków słonika. Ten najbardziej znany i dziś omawiany to słonik żołędziowiec, a jeden z jego kuzynów to słonik orzechowiec. Jego odwierty znajdziecie na orzechach laskowych. Dziurka w skorupce orzecha podpowiada: ha, byłem pierwszy i sobie podjadłem. Co aktualnie porabiają słoniki? Leniuchują, przygotowują się do godów, które odbędą się na przełomie lipca i sierpnia.

0: reklama.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sygut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
0: Po reklamie.

Tu RMF Classic. Aria Lascia Chiopianga z opery Rinaldo Georga Friedricha Händla. To nasza propozycja na teraz. Utwór wykonają muzycy orkiestry Sinfonia Varsovia, a dyrygować nimi będzie Albrecht Meyer.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Pamiętacie, jak namawiałam was, byśmy razem wybrali najwspanialszy w tym wydaniu programu utwór do słuchania pod gruszą? No, może być pod czereśnią albo pod miejskim klonem. Gdziekolwiek się teraz znajdujecie, możecie pisać do mnie maile i podawać własne typy na tytuł, typy do tytułu najlepszego zielonego utworu w naszym dzisiejszym ogrodzie botanicznym, bo tak nazywa się ten program. Kilka chwil temu pojawiła się w playliście muzyka takich kompozytorów jak Handel czy Strauss. A teraz, drodzy słuchacze, utwór, który, nie ukrywam, jest dla mnie zaskoczeniem w playliście RMF Classic. Sambre. To nowojorski muzyk, autor tekstów, wokalista, producent muzyczny, którego co najmniej dwa przeboje mogły wpleść się wam już w życie. Back to Friends albo 12 to 12. No i teraz w naszej stacji ze statusem nowości pojawia się piosenka We Never Date. No to co, posłuchamy razem? Być może... Jak to określić? Być może znowu zabolą nas wyznania tego młodego chłopaka w entourażu muzyki rozrywkowej. Sprawdźmy.

0: reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Pisarka, ikona kultury francuskiej i najważniejsza kobieta w życiu Chopina, George Sand. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza do domu urodzenia kompozytora w Żelazowej Woli na wystawę czasową George Sand 1804-1876 w kalejdoskopie życia i sztuki. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Patronem medialnym wystawy jest RMF Classic.
6: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
7: Na zysk?
6: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
7: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
6: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
7: W takim razie kieruj mnie na zysk.
8: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
0: Po reklamie.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Dziś w ogrodzie botanicznym nie tylko rośliny są ważne. Zauważyliście, że o godzinie 17:30 w wakacyjne niedzielę pojawia się na naszej antenie dość niezwykły rozmówca, który zabiera nas w swoje obszary poszukiwań w przyrodzie. Wędkarz Adam Wiśniewski to reprezentant młodego pokolenia i nowego, według mnie, podejścia do wędkowania. Adam ma do przyrody wspaniały stosunek. Ryby łowi z miłości do nich, a nie z potrzeby triumfowania nad nimi czy skonsumowania ich. Nie je złowionych stworów, bo też trudno zjeść takie giganty, które często wyławia z wód. Zostańcie z nami, przysłuchujcie się najpiękniejszej muzyce, bo wybieramy najlepszy utwór do słuchania pośród zieloności, a o 17:30 zanurkujcie koniecznie z Adamem Wiśniewskim pod wodę. Co dzisiaj będzie miał na swojej wędce? Mogę zdradzić. Rozmawiać będziemy o szczupaku, ale nie takim, jakim go sobie wyobrażacie, bo parę zaskakujących faktów się pojawi. Motyw towarzyszący animacji o delfinie Umie był już dzisiaj. No to może teraz muzyka z filmu Kung Fu Panda. John Powell i Hans Zimmer są autorami soundtracku do tej animacji.

0: Reklama.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
0: Volkswagen.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
0: Po reklamie.

0: Wakacyjny Zielnik RMF Classic.
1: Ten nasz wakacyjny cykl to spacery wśród roślin, którym warto przyjrzeć się podczas polskiego lata. Dziś spoglądamy na drzewo miododajne i mityczne, które od wieków uznawano za błogosławione, dające ochronę przed złymi mocami. Jan Kochanowski opiewał je jako swoją poetycką ostoję, jako uosobienie ziemiańskich cnót i bezpiecznego schronienia, choćby przed upałem. Lipa dziś naszą bohaterką, mówi mistrz sztuki ogrodowej Jakub Gardner myśli.
2: Lipa drobnolistna, Tilia cordata. Nasza rodzima lipka. Oczywiście występuje w Polsce jeszcze szerokolistna. Też, jeżeli się pomylimy, to wielkiej szkody nie ma. Generalnie lipa jest naszym słowiańskim drzewem magicznym, tak? Ona w ogóle symbolizuje jakąś taką nieskończoną regenerację przez to, że ciągle nawet stare drzewa odbijają dosyć obficie z odrostów korzeniowych. To znaczy, że przy pniu wyrastają nowe. Jeżeli główny pień się zawali, no to wtedy któryś z tamtych przejmuje dowodzenie i ta lipa właściwie może żyć w nieskończoność. Święte
1: sprytna
2: drzewo.
1: Sprytna lipa.
2: Słowian, tak.
1: Sprytna. No i Jan z Czarnolasu też pod lipą odpoczywał.
2: Pisał fraszki na lipę.
1: No właśnie.
2: No i oczywiście nie był sam, ponieważ pod lipami odbywały się różne uroczystości czy sądy, jakieś zebrania. A pewnie też dlatego, że daje dużo cienia i dlatego w ogrodzie warto posadzić właśnie taką lipę, ale raczej nie nad parkingiem, ponieważ obchodzą ją mszyce chętnie. No jest żywicielem bardzo wielu gatunków owadów i innych w naszym klimacie. No i jakby z tych mszyc spada spać i później mamy takie plamy na autach. Ale drzewo warte uwagi, oczywiście zbieramy z niego kwiaty. W momencie, kiedy na drzewie większość z nich się rozwinie, ona wtedy pachnie bardzo intensywnie, możemy z nich robić herbatki na przeziębienia, na uspokojenia.
1: No i miód lipowy dzięki lipie mamy. Miód działający przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Polecamy. Tyle dzisiaj peanów na cześć lipy. Za tydzień naszą bohaterką będzie koniczyna.
0: Zielnik RMF Classic prezentuje Dariusz Stańczuk.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sygut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.
11: Tu RMF Classic. Sięgniemy teraz po fantazję na temat Green Sleeves. Utwór Ralpha Vaughana Williamsa wykonają muzycy Orpheus Chamber Orchestra.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: Piękne słońce za oknami warszawskiego studia RMF Classic. Mam nadzieję, że miło upływa wam czas i wierzę, że znajdujecie się gdzieś na łonie natury, oddychając pełną piersią. Nie wszyscy jednak. Słuchaczka do nas napisała, pani Marta, która siedzi właśnie przy komputerze i przysłuchiwała się mojej propozycji, byście wybierali najwspanialsze z playlisty utwory do słuchania pod gruszą, jabłonią, czereśnią czy na łące. Zatem pani Marta siedzi przy komputerze, a obok na desce do prasowania śpi jej kot. Do audycji proponuje utwór szwedzkiego gitarzysty Per Olof Kindgrena, Wioska kotów. Podobno inspiracją do napisania tego utworu stała się hiszpańska miejscowość Palazuelos de Viladego. Nie mam tego utworu, droga pani Marto, w bazie, natomiast mam coś, co i zachęci słuchaczy do pisania do mnie, magdalena.juszczyk@rmfclassic.pl, w sprawie najwspanialszego utworu z playlisty do słuchania w zieloności. Mam też coś, co wprawi was w dobry nastrój i będzie też taką idealną piosenką na dobrą pogodę, ale też śmiem twierdzić, że na tę złą również. Bobby McFerrin umie sprawić, byśmy byli szczęśliwi i niczym się nie martwili w związku z jego poleceniem. Don't worry, be happy.

0: Don't worry, be happy.
1: I'm not worried.
2: Słuchacie RMF Classic.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie. To, co lubisz. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Tak śpiewa tylko Shirley Bassey. Nie wiem, czy wiecie, że ta artystka ma 89 lat. Walijsko-nigeryjska piosenkarka, którą znamy chyba głównie z piosenek z trzech filmów o Jamesie Bondzie. Diamenty są wieczne. Trudno z tym dyskutować, a ja myślę też, że mogłabym mówić o Shirley Bassey, patrząc na playlistę, jako o Supergirl. Taki tytuł nosi jedna z nowych produkcji i z niej zaczerpnęliśmy utwór, który teraz się pojawi. Jest to nowość w naszej playliście i może spodoba wam się choć trochę tak, jak piosenka Diamonds Are Forever, której przed chwilą wysłuchaliśmy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Byłoby się, ale jest tak gorąco, że tylko lemoniatki się chce. O, i nawet jest jakaś puszka.
2: Ares, nie otwieraj, kochany, to puszka Pandory.
3: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już jutro po 11:00.
4: Reklama. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
5: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej, a produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Po reklamie.

0: Ogród botaniczny. Wakacyjne popołudnie z naturą w RMF Classic.
1: W cyklu Błyska Łuska zaglądamy do głębin polskich wód. Adam Wiśniewski odkrywa przed nami od początku wakacji tajemnice stworów wodnych, jakimi bywają ryby, po jakie wędkarz młodego pokolenia sięga podczas swoich wypraw nad wodę. Dziś mrożąca krew w żyłach opowieść o szczupaku.
0: Błyska Łuska. W RMF Classic słuchamy niezwykłych opowieści o rybach.
2: W polskich wodach czają się potwory. Opowiem wam o spotkaniach z nimi. Zapraszam, Adam Wiśniewski.
1: Porozmawiajmy o odwadze, no bo chyba, żeby się spotkać z takim potworem, też można tak określać te egzemplarze, które widziałam na twoich fotografiach, to trzeba mieć rodzaj jakiegoś instynktu hazardzisty, łowczego.
2: No ten instynkt jest w nas naturalnie. Po prostu w niektórych on jest silniejszy, w niektórych słabszy, ale jest jakby naturalny. I ja znalazłem drogę, żeby się w tym spełniać, nie krzywdząc tej natury. Często zostawiam łowisko w lepszym stanie, niż je zastałem. Nie toleruję, jak ktoś łamie przepisy albo zostawia worki śmieci nad wodą.
1: Co wyciągasz z tych wód?
2: Na przykład szczupak. Niektórzy mówią, że to jest król wód. Jak się na niego patrzy, na jego wzrok, jego wygląd, to jest czysta agresja, ta ryba. W wodach, których nie ma suma, to jest drapieżnik szczytowy. Po prostu aligator. I to jest ryba tak agresywna czasami. Łowi się go na sztuczne imitacje ryb, jakieś takie gumowe ryby, blachy, woblery. I czasem przy wyciąganiu tej przynęty z wody zdarzyło się, że szczupak wyskoczył z wody i złapał przynętę w locie. Do po prostu zawału można dostać. Nawet są na YouTubie kompilacje z ataków szczupaka nagrywanych na GoPro, jak podpływa pod nogi wędkarza i zgarnia przynętę. No i też uwalnianie takiego szczupaka z haka. Trzeba zachować czujność, bo jeden ruch jego głowy i kontakt jego zębów, ostrych jak skalpele z palcem wędkarza, to się krew leje.
1: Uroda tego stworzenia jest jakaś? Z tego, co pamiętam...
2: Wszystkie ryby są piękne. Dla mnie te nasze polskie, te ich łuski, te ich kolory, jakieś szczegóły, takie detale.
1: Ale co ten szczupak ma takiego wyjątkowego? Te plamy chyba?
2: Plamy, ale też jego kształt głowy, paszcza. Jest piękny po prostu.
1: I kolor?
2: Różny. Zależy od wody. Szczupak na przykład z ciemnej wody jest ciemny, z mętnej jest jasny, a z takiej przejrzystej jest bardzo taki kontrastowy, ma dużo ładnych ciapek.
0: Błyska Łuska. W RMF Classic słuchamy niezwykłych opowieści o rybach.
1: Chciałoby się zobaczyć takiego szczupaka, prawda? W mediach społecznościowych możecie go oglądać. Szczupaka giganta wyłowionego przez Adama Wiśniewskiego. Na przykład na moim profilu na Facebooku. Dzisiaj umieściłam tam zdjęcie tego stwora i Adama. Wcześniej w mediach społecznościowych radia mogliście obejrzeć cały materiał poświęcony wędkarskiej pasji naszego gościa. Wchodźcie do mediów społecznościowych RMF Classic. A już za tydzień kolejna ryba pojawi się w naszym cyklu Błyska Łuska. Taką mam ochotę spytać Adama o złotą rybkę. Nie wiem, czy ją chociaż raz w życiu widział.

Howard Shore skomponował muzykę do filmu Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia. A teraz w RMF Classic, w której to stacji prezentujemy wam najpiękniejszą muzykę filmową, przyłączymy się do świata muzyki klasycznej. Fryderyk Chopin, Polonez A-dur, opus 40 numer 1, a utwór ten wykona Rafał Plechacz.

Ten utwór znalazł się na ścieżce dźwiękowej czwartego sezonu serialu Bridgertonowie. I tak właściwie kończymy nasze spotkanie w Ogrodzie Botanicznym. Ja dzisiaj debiutowałam w tym wakacyjnym magazynie. Mam nadzieję, że zachłyśnięci jesteście tak jak ja tym dobrem, które płynie z natury, z przyrody, z obcowania z nią. Na pożegnanie zostawię wam piosenkę Eltona Johna, która nosi tytuł Goodbye Yellow Brick Road i nagrana została, trudno w to uwierzyć, w 1973 roku. Magda Juszczyk, dziękuję wam bardzo za wspólnie spędzony czas i dobrej końcówki niedzieli. Jeszcze dużo czasu przed nami, możemy uderzyć w zieloność.

0: reklama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
0: Po reklamie. Daj sobie spokój. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka.

0: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich. Według Artura Andrusa.
1: Odcinek trzeci. Streszczacz książek. Zawód ten istnieje od niedawna i jest reakcją na zatrważający wzrost poziomu czytelnictwa w naszym kraju. Najpierw pojawili się całoroczni streszczacze książek, którzy świadczą usługi na rzecz influencerów i dziennikarzy promujących nowości wydawnicze. Okazało się bowiem, że w naszym kraju drukuje się tak dużo, że fachowcom fizycznie nie starcza czasu na przeczytanie wszystkiego. Zwłaszcza, kiedy oprócz przeczytania 8 książek tygodniowo trzeba przygotować 5 podcastów, być na 6 premierach i 12 bankietach. Wakacyjni streszczacze książek mają nieco inne zadanie. Pracują na plażach, w ośrodkach wypoczynkowych, na kempingach. Chodzą i proponują swoje usługi, dosiadając się do leżaków, przysiadając na kocach, zaglądając do namiotów. Taki domokrążca tylko nie krąży po domach. Oferują też zazwyczaj inny zestaw tytułów. Wakacyjne czytadła, biografie celebrytów, horrory. Coś w stylu Czułe ramiona Ramony, Bezwzględny kieł, Ogniem i mieczem. Bo oczywiście można również streszczacza książek poprosić o omówienie lektur szkolnych, jeśli jest z nami na wakacjach dziecko, które ma w sierpniu egzamin poprawkowy z języka polskiego. Za streszczanie w basenie albo na dużym słońcu streszczacze pobierają dodatkową opłatę w takiej samej wysokości, jaką dolicza apteka za sprzedaż leków nocą. Usługi streszczacza książek oferują niektóre biura turystyczne w ramach oferty All Inclusive. Chodzi o to, żeby po powrocie z wakacji można się było pochwalić znajomym, ile to się w te 2 tygodnie przeczytało. Przed zamówieniem usługi warto zwrócić uwagę na kompetencje streszczacza. Najlepiej sprawdzają się w tej roli poloniści na urlopie, ale zdarza się, że na łatwy i sowity zarobek łaszą się specjaliści innych dziedzin. W tym roku w Mielnie policja zatrzymała już 4 osoby, które streszczały książki, nie posiadając do tego odpowiednich uprawnień. Było to 3 youtuberów i 1 tiktoker wyrzucony z TikToka za wulgaryzmy. Pobłażliwe traktowanie tego typu zachowań, wszyscy z wymienionych zostali ukarani tylko mandatami karnymi, powoduje, że przybywa tak zwanych mieszaczy treści. Lokalny portal w jednej z nadmorskich miejscowości opisał przypadek streszczacza, który okazał się mieszaczem i z uporem maniaka Macieja Borynę umieszczał w treści lalki jako konkubenta baronowej Krzeszowskiej. Jak znaleźć najbliższego streszczacza? Bardzo prosto, wystarczy się rozejrzeć. W dzień łazi po ośrodku i szuka zajęcia, wieczorem zazwyczaj jest DJ-em.
0: Wakacyjni zawodowcy, czyli lista profesjonalistów letnich według Artura Andrusa.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit. Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
13: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
14: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
12: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
17: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
18: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
16: Na zysk?
18: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
16: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
18: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
16: W takim razie kieruj mnie na zysk.
19: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
0: Po reklamie.
20: RMF Classic. Dla tych, co w górach i na Mazurach.

0: Dziewczyna z perłą. Kamienie szlachetne prezentuje artystka sztuki złotniczej Iwona Tamborska.
1: Jeśli widać w nim gwiazdę, nazywany jest kamieniem przeznaczenia. Jeśli widać w nim gołym okiem inkluzję, mówi się, że ma moc spełniania życzeń. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest szafir. Starożytni Persowie wierzyli, że niebieskie szafiry to po prostu fragmenty nieba lub samo niebo, ale odbite w tym pięknym kamieniu. Przekonanie, że niebieski kamień ma związek ze światem duchów, niebem i wiecznością, pojawiło się również w późniejszych stuleciach. I tak w VI wieku papież Innocenty III nakazał wszystkim kardynałom noszenie szafiru oprawionego w złoto na prawej ręce. Z czasem również ze względu na swój niebieski kolor kamień ten zaczęto wiązać z kultem maryjnym. Ze względu na związek szafirów ze światem wieczności, duchów i życia pozagrobowego interesowali się szafirem również czarownice, czarnoksiężnicy oraz nekromancerzy, czyli ci, którzy próbowali przywrócić zmarłych do świata żywych. W szczególnym zainteresowaniu mieli szafir, który w swojej strukturze zawierał widoczne gołym okiem inkluzję, ponieważ taki kamień nazywano chowańcem, czyli inkluzem. Był to duch, który został uwięziony wewnątrz kamienia, który musiał spełniać życzenia osoby, do której kamień ten należał. Motyw chowańca, czyli pomocnika czarownicy czarnoksiężnika, występował w licznych filmach, na przykład Harry Potter, Wiedźmin albo Sabrina. Ciekawa plotka głosi, że przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy wiąże się również z kwestiami paranormalnymi. Ponoć Zygmunt III Waza wraz ze swoim nadwornym alchemikiem pasjami interesował się przywoływaniem duchów, a wykorzystywano do tego szafir, który rozprzestrzeniał swoje niebieskie światło za pomocą zbliżonej do niego świecy. Niebieskie światło rozprzestrzenione przez szafir miało przyciągać dusze zmarłych do przywołujących je osób. Podobno król i jego alchemik ściągnęli na Wawel tak wiele duchów, że mieszkanie tam było już uciążliwe, więc konieczne było przeniesienie stolicy do Warszawy. A czym jest szafir? Szafir, a właściwie korund, to minerał, który jest dość powszechnie spotykany w przyrodzie. Jest to tlenek glinu. Jeśli utworzy się w ziemi, z upływem czasu pod wpływem wysokich temperatur i wysokiego ciśnienia w głębi ziemi, wykrystalizuje w postaci kryształu. I te okazałe kryształy są już rzadkością i są niezwykle cenne. Korund występuje w szerokim spektrum kolorów, od bezbarwnego, przez żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski, aż po czarny. Kiedy występuje w tych kolorach, nazywa się go szafirem. Jednak, kiedy jego kolor wkracza w odcień intensywnego różu do czerwieni, nazywa się go już rubinem. To bardzo dziwne rozwiązanie, zwłaszcza, że słowo szafir wyraźnie kojarzy się z kolorem niebieskim. Jednakże, w rzeczywistości, zgodnie z prawidłową terminologią gemologiczną, jeśli korund jest czerwony, a czerwień ta spowodowana jest konkretnie obecnością chromu, to nie mówimy o szafirach, a o rubinach. To, czy korund kwalifikuje się do szafirów czy rubinów, bo znamy też różowe szafiry, zależy od tego, jak duże jest nasycenie chromu i samego koloru różowego w korundzie.
0: Dziewczyna z perłą w RMF Classic.

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
10: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
9: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
10: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
9: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
10: Paulina Sykut-Jerzyna
9: i Krzysztof Ibisz.
11: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
1: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Po reklamie. Rozpędza chmury. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: czym gra świat? Najciekawsze instrumenty z różnych stron świata. Prezentuje Katarzyna Chnat.
1: W naszej podróży po świecie śladami instrumentów byliśmy już w Afryce, w Australii, dziś gościmy w Europie, a dokładnie na Słowacji. Na halach pasterskich można usłyszeć dźwięki fujary słowackiej. To wyjątkowo długi flet pasterski, który osiąga nawet 1,80 m długości. Choć posiada zaledwie 3 otwory palcowe, potrafi wydobyć niezwykle bogaty świat dźwięków dzięki wykorzystaniu naturalnych alikwotów, czyli tonów harmonicznych, które muzyk wydobywa z tego instrumentu dzięki współpracy z własnym ciałem. Instrument tradycyjnie używany był przez pasterzy, szczególnie w środkowej Słowacji. Jego brzmienie jest spokojne, głębokie i pełne przestrzeni. Niektórzy porównują je do śpiewu wiatru w górach, inni do medytacyjnego oddechu. To instrument, który nie spieszy się z opowiadaniem historii. Posłuchajcie.

0: Instrument ten wykonywany jest z drewna bzu czarnego, a dokładnie z jego wydrążonych pędów. Po wysuszeniu instrument jest ręcznie zdobiony i tradycyjnie powlekany lub konserwowany olejem lnianym, który zabezpiecza drewno i daje mu charakterystyczny połysk. Fujara pasterska jest symbolem słowackiej kultury ludowej. W 2005 roku tradycja gry na fujarze słowackiej została wpisana przez UNESCO na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Dziś oprócz folkloru instrument coraz częściej pojawia się też w muzyce świata, w projektach jazzowych i eksperymentalnych.
1: Czym gra świat? Najciekawsze instrumenty z różnych stron świata prezentuje Katarzyna.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kulturalnych niełatwo się odnaleźć, ale spokojnie, pomożemy Wam.
2: Kierunek lato.
1: Przez całe wakacje będziemy rozdawać Wam bilety na koncerty. Znajdziecie nas na festiwalach, wystawach i premierach. Wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Kto wie, może zajrzymy też do Waszego miasta. No to jedziemy.
2: Kierunek lato. Wakacyjny magazyn RMF Classic.
3: Już jutro po 15:00.
4: Reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Za 100 metrów kieruj się na zysk.
9: Na zysk?
8: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
9: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
8: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
9: W takim razie kieruj mnie na zysk.
10: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Po reklamie.
0: Ruszaj w drogę z RMF Classic.

0: Błyska łuska. W RMF Classic słuchamy niezwykłych opowieści o rybach.
1: W polskich wodach czają się potwory. Opowiem wam o spotkaniach z nimi. Zapraszam, Adam Wiśniewski.
2: Karp ma jakiś jeden określony kolor?
1: Też zależy od egzemplarza. Są ryby jaśniejsze, ciemniejsze. Są odmiany, które mają łuski na całym ciele. Są odmiany, że nie mają wcale łusek. A na takich łowiskach komercyjnych, czyli na wodach, gdzie po prostu ktoś ma zbiornik wodny z rybami i płaci się za wstęp i się łowi ryby, no to czasem nawet się zdarzają odmiany koi, czyli te takie karpy japońskie. Ozdobne, pomarańczowy na przykład, albo biały w ciapki. No to też jest jakby ciekawy, kolekcjonerski egzemplarz do złowienia.
2: Trochę jakby się znalazło kwiat paproci, prawda?
1: No tak, tak, tak. Chociaż w dzikich wodach no to się rzadziej zdarza. Karp kojarzy się z takim karpiem wigilijnym, takim 2-3 kilo, a w moich jeziorach dzięki obserwacji mojego przyjaciela znaleźliśmy miejsce, gdzie bytują takie sztuki, które mogłyby być naszymi rówieśnikami. I to są wielkie, stare ryby, które żyją w tym jeziorze od bardzo dawna. Udało nam się je złowić. Mój przyjaciel mówi, że jestem dziecko słońca, że zawsze przyciągam te największe ryby i zawsze mam jakiegoś nadprzyrodzonego farta do ich łowienia. Wyjazd na karpie to mój ulubiony miesiąc, to jest maj. Płyniemy sobie z przyjacielem na jakąś wysepkę na jeziorze albo w jakieś trudno dostępne miejsce, no z dala od ludzi po prostu. Zarzucamy wędki z bardzo dużą przynętą, żeby żadna mała rybka nam tam nie wzięła, tylko ten duży karp. I czasem się czeka jeden dzień, dwa dni, trzy. Dla tak dużej ryby też bardzo jest dużo przygotowań takich, żeby właśnie ona została złowiona w sposób bezpieczny dla niej. Mamy nawet taką kołyskę, jak dla dziecka, żeby po prostu nie kłaść tej ryby gdzieś na ziemi, żeby ona nie skakała, nie obijała się, nie trzepotała, tylko jest taki stelaż z takim materiałem. My ją tam wkładamy, polewamy wodą, ona ma tam bardzo komfortowo, może się tam trzepotać i nie zrobi sobie krzywdy, nie poobija się. Jeżeli ryba ma jakieś rany na ciele, to mamy nawet taki specjalny odkażacz dla ryb, żeby tam trochę odkazić te rany po pijawkach czy po jakimś mechanicznym zranieniu. Dla mnie ryba zupełnie innej kategorii. To jest właśnie pomnik przyrody, tak duży karp.
0: Błyska łuska. W RMF Classic słuchamy niezwykłych opowieści o rybach.

0: Reklama.
1: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
0: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.
7: RMF Classic. Fale muzyki.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: 19 lipca. Dziś rozpocznę od najjaśniejszego obiektu na nieboskłonie, czyli Słońca. To najbliższa Ziemi gwiazda, podobna do tych, które widzimy w pogodną noc na niebie. Odległość Ziemi od Księżyca to około 150 milionów kilometrów. Ale jak można sobie wyobrazić taką odległość? Otóż jadąc samochodem, zgodnie z przepisami, 140 km na godzinę non-stop, potrzebowalibyśmy ponad 120 lat, żeby dotrzeć do Słońca. Maszerując, tu zakładam 5 km na godzinę, zajęłoby to nam prawie 3,5 tysiąca lat. Ale światło taką odległość pokonuje w nieco ponad 8 minut. Słońce jest 109 razy większe i ponad 330 tysięcy razy masywniejsze niż nasza planeta Ziemia. Patrząc na tarczę słoneczną, możemy sobie wyobrazić, że wzdłuż średnicy trzeba by ustawić 109 kul o rozmiarach Ziemi, żeby zrównać się ze średnicą tarczy słonecznej. Natomiast gdybyśmy wzięli ogromną wagę szalową i na jednej stronie położyli Słońce, to na drugiej trzeba by położyć ponad 330 tysięcy kul o masie Ziemi, żeby zrównoważyć masę jednego Słońca. Wydaje się to dużo, jednak gdy porównujemy Słońce do innych gwiazd, okazuje się małą, słabo świecącą gwiazdą, tak zwanym żółtym karłem. Tylko względnie niewielka odległość sprawia, że Słońce świeci nam tak jasno każdego dnia. Dziś Słońce wzeszło o 4:52, a zajdzie o 20:40, więc dzień potrwa 15 godzin i 48 minut. Ale to już niestety o 35 minut krócej niż w najdłuższy dzień w roku. Na wieczornym niebie zobaczymy Księżyc, zbliżający się do pierwszej kwadry, oraz jasną Wenus. Zaś w drugiej części nocy pojawi się Władca Pierścieni, czyli Saturn, i Czerwona Planeta, czyli Mars. W lecie mamy też dogodne warunki do obserwacji Drogi Mlecznej, czyli galaktyki, wewnątrz której się znajdujemy. Warto udać się za miasto, by w pełni docenić jej piękno. A zwykła lornetka pozwoli oglądać mgławice i gromady gwiazdowe wzdłuż jej dysku. Warto tu wymienić mgławicę Orzeł w gwiazdozbiorze Węża. Kosmiczny teleskop Hubble'a fotografował mgławicę Orzeł dwa razy, w 1995 roku i w 2014. W 1995 roku zdjęcie centralnego obszaru mgławicy Orzeł, filary stworzenia, okrzyknięto jednym z 10 najlepszych zdjęć teleskopu Hubble'a. Pogodnych nocy i owocnych obserwacji.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Była wtedy najmłodszą wśród przełożonych i dyrektorów warszawskich szkół. Dzięki ogromnej pracowitości, talentom organizacyjnym oraz umiejętności doboru grona pedagogicznego stała się kontynuatorką kierunku wychowawczego nadanego przez założycielkę. Maria Rutkowska-Kurcyłuszowa pisze: Panna Jadwiga Reut, osoba o wyniosłej postaci i spokojnej twarzy, którą godnie nosiła ponad białym kołnierzykiem czarnej sukni, stanowiła fundament organizacyjny szkoły i jej swego rodzaju wieżę Eiffla. Przełożona była genialną administratorką i wychowawczynią. Jej zwięzłe, krótkie prelekcje, wypowiadane w wielkiej sali rekreacyjnej w czasie alarmowych apeli, natychmiast eliminowały z naszego zbiorowego życia najdrobniejsze zakłócenia. Mijałyśmy ją raczej z dala, pilnie bacząc, gdy nadchodziła, czy wszystko w naszych sylwetkach jest w należytym porządku. A przecież, mimo pozorów surowej oschłości, jej samotne serce gotowe było przygarnąć każdą z dziewcząt, której by tego było trzeba. Ostatnie lata swego życia Jadwiga Reut spędziła w Skolimowie, w willi Zacisze, ofiarowanej z okazji ćwierćwiecza pracy pedagogicznej przez rodziców wdzięcznych za wychowanie córek, otoczona gronem pań ze zgromadzenia, które zapewniły jej serdeczną opiekę aż do śmierci. Jadwiga Reut podtrzymywała żywy kontakt ze swymi dawnymi uczennicami, czego dowodem były zjazdy zorganizowane przez koło Platerek w Kielcach w 1947 i 1948 roku. A następnie w 1957 roku w Warszawie w gmachu SARP-u dla uczczenia 50-lecia jej pracy pedagogicznej. Aż do swej śmierci w 1972 roku utrzymywała kontakty bezpośrednie i listowne ze swymi wychowankami w kraju i za granicą. Zmarła mając 92 lata, ciesząc się niemal do śmierci doskonałą pamięcią i jasnością umysłu. Została pochowana na cmentarzu Powązkowskim. Pod kierunkiem takiej przełożonej i grona wybitnych pedagogów, żeńska szkoła przy ulicy Pięknej stała się w okresie międzywojennym wzorową placówką naukową i wychowawczą. Nauczyciele cieszyli się nie tylko autorytetem, ale także sympatią i uznaniem uczennic, rodziców i nauczycieli. W szkole przywiązywano wielką uwagę nie tylko do poziomu nauczania, ale i wartości wychowawczych, których symbolem były hasła Bóg, honor, ojczyzna i ofiarnym czynem Polsce służ. Budynek szkoły był kilkakrotnie modernizowany, tak aby zapewnić uczennicom jak najlepsze warunki. Irena wspierała rozbudowę szkoły. Jej nazwisko istnieje na liście osób, które ofiarowały cegiełki po 100 zł.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama. Dziera się przeszłość, miłosny trójkąt i literatura, przesycone pożądaniem rozmowy. Jedna decyzja, która zmieniła wszystko. Lily King, Król Serce. Poleca wydawnictwo Znak.
1: Pisarka, ikona kultury francuskiej i najważniejsza kobieta w życiu Chopina, George Sand. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza do domu urodzenia kompozytora w Żelazowej Woli na wystawę czasową George Sand 1804-1876 w kalejdoskopie życia i sztuki. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Patronem medialnym wystawy jest RMF Classic.
0: Po reklamie.
2: Dobry wieczór, Jowita Dziedzic-Golec. Witam w Głosach Bez Granic, czyli takiej naszej trochę lżejszej odmianie operowej niedzieli RMF Classic. Dziś sięgnęłam po jeden z moich ulubionych albumów, który jakoś wyjątkowo z latem mi się właśnie kojarzy. Poza tym Henry Purcell to kompozytor, do którego bardzo lubię wracać. Music for a While. Taki jest tytuł tej płyty, płyty, na której l'arpeggiata pozornie przenosi nas w chłodniejszy klimat Anglii. Pozornie, bo jak dla mnie jest to projekt właśnie niezwykle ciepły. A poza tym ciepło robi się na sercu, kiedy się tego słucha, bo czuć, jaką wielką radość sprawia pracującym przy tym projekcie artystom wspólne muzykowanie. Punktem wyjścia był w tym wypadku dla Pluhar wspomniany Henry Purcell, twórca obdarzony bardzo oryginalnym talentem, niezwykle płodny kompozytorsko, choć nie dożył nawet 40 urodzin. I to właśnie improwizacje wokół jego dzieł wypełniają tę doskonałą płytę. Rewelacyjne wykonanie, niebywałe pomysły plus udział Filipa Żaruskiego, kontratenora, którego głos potrafi skruszyć najbardziej nawet skamieniałe muzyczne serce, to wszystko daje razem niebywały efekt końcowy. A co do Filipa Żaruskiego, którego fanom naszych niedzielnych spotkań przedstawiać na pewno nie muszę. Nieraz słuchaliśmy jego wykonań. Cudowny artysta. Artysta w Polsce bardzo ceniony i lubiany. Oczywiście w tym wyjątkowym i wciąż jednak dosyć wąskim gronie kontratenorów pojawiło się ostatnimi laty trochę młodszej konkurencji, a największym konkurentem jest oczywiście nasz genialny Jakub Józef Orliński, ale Żaruski też ma się wciąż dobrze i zachwyca kunsztem wokalnym. W RMF Classic usłyszymy go już za chwilę, a ja jeszcze dodam, że wśród wykonawców także Vincenzo Capezzuto, śpiewający altem, też zjawiskowy artysta. Szczegóły albumu, jak zawsze, na naszej stronie internetowej, a ja zapraszam już do słuchania. Music for a While, czyli jak Krystyna Pluhar i jej l'arpeggiata pojmują muzykę, którą skomponował Henry Purcell.

0: Słuchaliśmy albumu Music for a While z improwizacjami wokół dzieł, które stworzył Henry Purcell. Piękny, wspaniale brzmiący album Krystyny Pluhar i jej L'Arpeggiate. No i zaproszonych do projektu wyśmienitych artystów, m.in. Filipa Żaruskiego czy Vincenzo Capezzuto. Jeśli ktoś chciałby wrócić do któregoś utworu, sprawdzić szczegóły, to pełny opis jest oczywiście na naszej stronie internetowej w zakładce Głosy bez granic. A ja już mówię dzisiaj dobranoc, kolorowych snów i zapraszam za tydzień na kolejne wakacyjne Głosy bez granic. Jowita Dziedzic-Golec, do usłyszenia.
1: Słuchacie RMF Classic.

brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Piosenka kancona das Lied. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.

brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Komisarz Rosa wpadł do jej pustego i zaciemnionego gabinetu 2 godziny później. Lena zdążyła już uprzątnąć papiery z biurka, skopiować dane z komputera i włożyć do kartonowego pudełka swój skromny, prywatny dobytek. Siedziała teraz ze słuchawkami w uszach, oświetlona punktową lampką i starała się zagłuszyć myśli starym meczem siatkówki. Jej blond peruka leżała zwinięta w kule na stercie jej rzeczy do wyniesienia. O Boże! Rosa zasłonił oczy i spojrzał na nią z ukosa. Nigdy się do tego nie przyzwyczaję. Lena zdjęła słuchawki, a potem sięgnęła do swojej wyświechtanej torby po czapkę. To nie jest zaraźliwe. Wyburczała, ale z rozmysłem zasłoniła swoją łysinę. Daszek nasunęła nisko na oczy. W duchu cieszyła się, że wścibska Aśka nie będzie świadkiem jej kolejnego upokorzenia. Nie wiedziała, jak na jej zwolnienie zareagują ojciec i bracia, ale w sumie było jej to obojętne. Miała swoje studia i mogła kontynuować karierę naukową. Nie chciała jednak podejmować żadnych decyzji, dopóki nie dowie się, co ją czeka. W sumie nic od niej teraz nie zależało. Podniosła wzrok na komisarza Rosy. Przebrał się w inny, równie świecący garnitur, ale na krawacie dostrzegła kilka plamek z sosu pomidorowego. Z jakiegoś powodu to ją rozbawiło. Uśmiechnęła się wstydliwie, ale nie odważyła się odezwać pierwsza. Czekała na Armagedon i myślała, że w sumie jest na niego gotowa.
2: Bawi cię to, co odstawiłaś?
1: Wymruczał Rosa i przysunął sobie to samo krzesło, z którego korzystał rano. Wzruszyła ramionami. Zdecydowanie nie jest mi do śmiechu, przyznała. Prawdę mówiąc, boję się wracać do domu. Ostatnio czułam się tak w liceum, jak złapali nas za szkołą na paleniu zioła. Ojciec nic nie powie, ale Marek będzie wściekły. Na pewno spróbuje zmusić mnie, żebym się pokajała. Nie zrobię tego, zastrzegła. Mówiła szybko, starając się brzmieć stanowczo, co jej nie bardzo wychodziło, bo zbyt łapczywie łykała powietrze, jakby się topiła. Zawsze tak nerwowo nawijała, gdy była zestresowana. Kiedy nie wiedziała już, co mogłaby dodać, umilkła wreszcie jak zgłuszona.
2: Skończyłaś? Westchnął Rosa.
1: Chyba tak. Odparła, a po namyśle sięgnęła po grubą teczkę. Chociaż właściwie to nie. Zanim odejdę, chcę przekazać ci wszystko, co uważam za sygnaturę nieznanego sprawcy w sprawie zabójstwa Emilii Strączyk i starszych gwałtów, które mamy w rejestrze. Wiem, że nie wierzysz w moją teorię seryjnego, ale jeśli zechcesz mnie wysłuchać, szybko to streszczę. Potem nie będziesz musiał mnie oglądać. Bo jestem zawieszona, prawda?
3: Komisarz wpatrywał się w nią z zagadkową miną, a potem powoli podszedł do jej sztucznych włosów i podniósł je dwoma palcami. Dokładnie obejrzał perukę. Masz raka?
1: Jestem alopecjanką, odrzekła zniechęcona. Po prostu jestem łysa.
3: Pokaż. Poprosił i podszedł na wyciągnięcie ręki. Spłoszyła się. Rosa znalazł się nagle tak blisko niej. Zawsze starała się trzymać dystans, a teraz czuła jego morską wodę kolońską zmieszaną z zapachem tytoniu i kwaśnej kawy z automatu, który mieli w komisariacie. Ten aromat kręcił ją w nosie i nigdy nie nazwałaby go przyjemnym.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.